wawundi nginzira nziza kwicamo kabirima ya Adolphe ni jibien piano mukariri mbokiwe kine buje kabandanye kabanezereza ndazi yuko mwaga kunzi ndazi yuko katuma mwibuka byinshi turagatu ya basa basi mazumutima nga mukinama bakaza Jacques mugatumba ijuru ryiza kine buje ibandanye ibanezereza mu bumwese muri kumurutega birimo ibere ngaho mukamenge.